0: Elska Zielona Góra.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

0: SK Zielongóra.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: SK Zielona Góra.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Kiska.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią.

0: Reklama. Hot Shots. Miejsce twoich spotkań. Jeden adres. Prawie 3000 metrów kwadratowych rozrywki. Hot Shots przy Moniuszki 16. Bilard, kręgielnia, dart i nowo otwarte bistro Stara Winiarnia w przestrzeni dawnej lubuskiej wytwórni win. A to dopiero początek. Już wkrótce otwieramy Hot Shots Music and Art. Nową przestrzeń muzyki, sztuki i wieczornych spotkań. Hot Shots. Tu zaczyna się twój wieczór. Moniuszki 16. Miejsce twoich spotkań.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Aleksandra Kaloniak, dzień dobry, w Zielonej Górze w ostatnim tygodniu wakacji. Dziś na termometrach około 20 kresek na plusie, zachmurzenie przejściowe. Tymczasem na drogach spokojnie, utrudnienia między innymi na Waryńskiego.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Dzień dobry. Kryminalni w akcji po skatowaniu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. Małopolska policja opublikowała zdjęcia z miejskiego monitoringu poszukiwanego mężczyzny i

0: prosi o pomoc w jego identyfikacji. Przypomnijmy, 36-latek został brutalnie pobity w nocy z czwartku na piątek. Zmarł w karetce pogotowia. Po tej tragedii mundurowi zatrzymali 9 osób.
1: Wszystkie 9 osób zostało zwolnionych. Na tę chwilę zgromadzony materiał dowodowy nie daje podstaw do przedstawienia im zarzutów.
0: Informuje Iwona Szylichowicz z małopolskiej policji. Według doniesień medialnych ofiara była fanem Hutnika. Kierowcy o poranku możliwe utrudnienia na trasie S8 w Łódzkiem w pobliżu MOP-u Chojny. Ciężarówka zderzyła się z autem. Nikt nie ucierpiał, a jeden pas w kierunku Warszawy jest w tej chwili zablokowany. Nowy rekord Polski w biegu na 1500 metrów. O niemal 2 sekundy poprawiła go Klaudia Kazimierska. Stało się to podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaliczanego do Diamentowej Ligi.
2: Myślałam sobie, że jak nie tutaj, to gdzie? Jak nie teraz, to kiedy? Byłam dość skupiona, ale słyszałam doping i tak przez pierwsze 2 okrążenia się słyszy, co się dzieje. Potem trochę się wyłącza już mózg i uszy, ale na pewno na linii startu czułam niesamowity doping i aż ciarki miałam.
0: Mówiła Kazimierska, która zajęła 4. miejsce. Także 4. ale w biegu na 400 metrów była Natalia Bukowiecka, która na Stadionie Śląskim osiągnęła swój 2. wynik w tym sezonie. Na podium udało się stanąć Pii z Krzyszowskiej, która była 3. na 100 metrów przez płotki.
3: No dzień dobry, jestem, wróciłam i niby człowiek po urlopie powinien się smucić, że urlop się skończył, ale jeżeli robi się urlop po polsku, czyli robi się remont, to człowiek w sumie cieszy się, że do roboty wrócił. Ale zastanówmy się, co zrobić, żeby ten poniedziałek był fajny, tym bardziej, kiedy to jest pierwszy dzień po urlopie.
4: Ja wiem, no. Nie otwierać maila do 10:00.
3: Dobry pomysł! Ale Messengera można otworzyć i nagrać nam głosówkę.

0: To jest udany patent na poniedziałek. Dużo dobrej czarnej kawy. Kawa zawsze działa, zawsze robi robotę.
1: No, ładnie pachnie, trzeba przyznać. No, obstawiajmy w takim razie, jak szybko znajdzie się na twojej koszulce, Janki.
0: Nie, spokojnie. Dzisiaj jestem pod wrażeniem przede wszystkim remontów, które mają miejsce na mojej drodze do pracy. Jakoś tak sobie...
2: Kawa się rozpędziła.
0: Tam mi się wszystko wylało. Słuchajcie, trwają remonty w wielu miejscach po prostu, no, pod górę maksymalnie. Ale nie o tym, jakie patenty macie na udany poniedziałek.
1: Ja naprawdę cieszę się, że wróciłam do pracy, ponieważ już nie mogę patrzeć na ilość sprzątania, która mnie po remoncie czeka. Dlaczego nikt mi nie powiedział, że najgorsze w remoncie jest to, co jest po remoncie, czyli całe sprzątanie i próba odzyskania własnego życia oraz informacji, gdzie się ma majtki, a gdzie skarpetki? No,
0: zawsze znajdziemy jakiegoś, no, winowajcę, na pewno ktoś się znajdzie, ale rozumiem, że masz jeszcze pod górę, czy już z górki?
1: Wydaje mi się, że z górki, przynajmniej wydaje taką wersję wydarzeń sobie powtarzam.
0: Ale to musisz ostrożnie sprzątać, żeby nie było później, że po sprzątaniu trzeba będzie zrobić remont, bo ponieważ podczas sprzątania było tak, no, nerwowo, powiedzmy.
1: Nie, no spokojnie, Janki, jak się dobrze rozpędzę, to i twoje dwie piwnice. Sprzątnę.
0: Dajcie znać o waszych patentach na udany poniedziałek, czekamy.

0: Kama, dać taką energię, bo zobaczymy, na ile wystarczy Kamcia, no.
1: Po urlopie.
2: Pracowanie.
3: Wy tak się śmiejecie ze mnie. Zapytajcie za godzinę.
0: No właśnie, no ta, czy jeszcze godzinka. Słuchajcie, jest energia, jest moc, jest z nami pani Jadzia. Dzień dobry. No i co, no i zaczynamy szeleścić gazetami. Przelatujemy te różne sytuacje bardzo ważne.
3: Nie możemy powiedzieć, że przelatujemy, bo teraz będę mówiła o Skolimy.
0: Okej.
3: Okay. Pan Skolimy.

0: Olive. On nie oszczędza na współpracownikach. Jak się okazuje, jego gitarzysta otrzymał Porsche za kilkaset tysięcy. No ej, taki pracodawca to skarb.
1: Owocowe czwartki właśnie przestały robić wrażenie.
0: Tom, tom, tom, tom.
2: Dzisiaj też na jedynce to jest Colin w fakcie, ale to nie pasuje.
1: Piewa dzieciom?
2: Nie, nic więcej.
0: Piosenkę dla dorosłych.
2: Dobra. Akop Szostak. Kim jest Akop Szostak? Jak to wytłumaczyć?
0: To jest mężczyzna, który ma większy biceps niż ty, Udo.
2: Dziękuję bardzo. Ostro odpowiada na komentarze po swoim ślubie w Las Vegas. Poleciał sobie chłopak wziąć ślub. Internauci zarzucają mu, że kolekcjonuje żony, a on mówi wprost, że to krzywdzące i chamskie. Podkreśla, że to dopiero jego drugie małżeństwo.
0: O!
2: Tak ładnie, grzecznie powiedział. Drugie
1: małżeństwo i już kolekcjoner.
2: Mm-hmm.
1: To jak tu nazwać Michała Wiśniewskiego?
3: Poranne brasowanie. USK.
2: No właśnie. A ja jedno małżeństwo, Krzysztof. Dzień dobry, to co?
0: No, ale ile razy się oświadczały?
2: A, dziękujemy.
1: Co 2 miesiące?

0: Wstawaj pięknie, 25 minut po godzinie 6 w poniedziałek, 24 sierpnia. Hej!
1: Za momencik Marcin Procki będzie mówił w newsach o tym, że gdybyś nie miał żony i chciałbyś mieć męża i miałbyś tego męża za granicą, to w Polsce... No właśnie, czy miałbyś tego męża w Polsce, czy byś nie miał, o tym Marcin Procki za moment.
0: No to ja grzecznie czekam, tak jak państwo. Zostańcie z nami.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama. Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Nowy laptop, smartfon albo smartwatch bez wielkiego wydatku na start? W Komputronik wynajmiesz swój wymarzony sprzęt. Minimum formalności. Płacisz wygodnie co miesiąc, a potem decydujesz, oddajesz czy bierzesz na własność. Na przykład czarny smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE już od 49 zł brutto miesięcznie. Sprawdź wynajem w salonie Komputronik w centrum handlowym Focus Mall.
2: Nowy plecak, buty, zeszyty, kredki, długopisy. Lista zakupów szkolnych, która nigdy się nie kończy? Nie zgaduj, mamy idealne rozwiązanie. Kup kartę podarunkową do Galerii Zielonej i niech wybierze sam. Kartę znajdziesz w automacie przy Medicine. Back to School w Galerii Zielonej. Zielona Góra Energetyków 2A.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: To będzie ostatnia reklama.
1: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu. 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy Michał Szczygieł i Grupsa. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia

0: Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, www.siatekzbud.pl.
4: Po raz kolejny cześć w poniedziałek w Zielonej Górze. Ciepły, ale nieupalny tydzień nam się szykuje. Dziś na termometrach około 20 stopni, w kolejnych dniach nieco cieplej. Tymczasem na drogach w Zielonej Górze nadal względnie spokojnie. Pozdrawiam.
3: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
5: 6.30 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. W życie wchodzą przepisy o transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Będzie je można dokonać w urzędach stanu cywilnego w całej Polsce. Polacy w tej sprawie są podzieleni. Według badania CBOS 45% zapytanych uznaje transkrypcję za krok w dobrą stronę, a dokładnie taki sam odsetek badanych jest przeciwnego zdania. Ruszają poprawkowe egzaminy maturalne, dziś pisemne, jutro ustne. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów. Jeśli chodzi o deklaracje dotyczące przystąpienia do poprawki pisemnej, najwięcej dotyczy matematyki.
2: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
6: SK Sport News.
5: Rekord Polski poprawiony na Stadionie Śląskim podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaliczanego do cyklu Diamentowej Ligi. Klaudia Kazimierska poprawiła rekord w biegu na 1500 metrów. Dla Polki to najlepszy sezon w karierze. Przed tygodniem zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy. A piłkarze reprezentacji Polski zatrzymali triumfatorów Ligi Mistrzów. W lidze francuskiej Rennes, w którym grają Sebastian Szymański i Przemysław Frankowski, zremisowało z PSG 2-2. Pierwszy z Polaków popisał się kapitan. Idealnym trafieniem z dystansu, drugi zaliczył asystę przy drugim golu.
3: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
7: Jankes, Kama i Wiktor. Jankes, Kama.

0: Łezka.
1: No proszę Janki, bardzo, patrzy proszę. Mi głęboko w oczy.
2: Widzę, że jesteś taka szczęśliwa, że wróciłaś do pracy. Fajnie, że z nami jesteś, Kamcia. Naprawdę, tęskniliśmy.
1: Ja też się bardzo cieszę. Myślę sobie, że tak samo cieszą się wszyscy rodzice, że powrót dzieciaków do szkoły już za tydzień!
2: A tej nie impala już teraz.

0: Dokładnie, 23. Hej, do godziny 7 minutki. Fajnie, że z nami jesteście w poniedziałek, 24 sierpnia.
1: Proszę chuchnąć. Kontrola trzeźwości. Dobra, trzeźwy jesteś z zębami i umyciem. Chyba też.
0: Też wszystko w porządku, proszę pani, jestem na bieżąco.
1: Jak się okazuje, proszę dmuchnąć, też było u flisaków na Dunajcu. Była kontrola trzeźwości. No i policja sprawdziła 48 sterników. Mm-hmm. I uwaga, na 48 trzech z nich było pod wpływem alkoholu.
0: Dobrze, dobrze, dobrze, że nie badali turystów. Dopiero wtedy by było. No właśnie.
1: Mieli płynąć z prądem, a trochę bardzo popłynęli.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35

0: pięć, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
0: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Castorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.
3: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
6: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Tutaj SK za 12.7.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday to you.
0: Dominik z nami. Dzień dobry, witamy, Dominiku.
2: Witam, cześć.
0: 24 sierpnia. No. Co to za dzień?
3: No?
4: Poniedziałek.
2: Moje urodziny.
4: Urodziny Dominika. Ej, Dominik, ale ty obchodzisz piękne urodziny, mianowicie półwiecze.
2: Półwiecze, dokładnie, zgadza się.
4: Ej, brzmi zacnie, brzmi dumnie.
0: A tak sobie pomyślisz, co się wydarzyło najważniejszego w twoim życiu do 50 roku życia, to co ci przychodzi do głowy?
2: O, wiele rzeczy, naprawdę wiele rzeczy.
4: No to wymień co najmniej trzy.
0: No, jak jest tak wiele. No, dawaj.
2: Ślub z moją żoną, narodziny mojej córki. No, wiele wspaniałych rzeczy, no jeszcze, no. Chyba teraz mi uciekło z tego wszystkiego, z wrażenia mi ucieka.
4: Ale słuchaj, wymieniłeś w dobrej kolejności. Żona najpierw, potem dziecko i nic o sobie. Bardzo dobrze, bardzo.
0: Później znajomi. Słuchaj, no bo do końca nie wiemy, kto ciebie zgłosił do urodzin z Eską, ale wskazuje na to, że chyba jakiś kumpel.
3: Serdeczny kolega podobno.
2: Nie mam pojęcia.
0: Domino, żyj w zdrowiu i pamiętaj. Tak skończył. Nie wiem, o czym masz pamiętać, ale napisał Domino. Kto do ciebie mówi Domino?
2: No, kilka osób do mnie tak mówi. Naprawdę. To dlatego ciężko mi tu...
4: Ale to jest fantastyczne, bo dzisiaj będziesz mógł z każdą osobą, z którą się spotkasz, mówić dzięki. Dziękuję. Za życzenia, Wesce. Ale to nie ja. No i wiesz,
0: się
4: później
0: uda.
4: Ta historia będzie miała jakiś dalszy ciąg. No.
0: I od nas, od Eski, stówka urodzinowa dla ciebie.
4: I zapas oryginalnego soku.
2: Bardzo dziękuję.
0: No dobra, do 50 poznaliśmy, co jest najważniejsze dla ciebie, a co będzie najważniejsze po 50?
3: Żeby głowa nie bolała.
4: Słuchaj, to co napisane w życzeniach. By pamiętał.
0: By pamiętał. Okay.
1: Konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
0: Pamiętajcie, jeśli chcecie kogoś zgłosić do urodzin, siebie nawet, to czekamy na was na sk.pl.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 7. Za chwilę w newsach przeniesiemy się, no, w stronę Tatry będziemy pędzić.
1: No, co więcej, tam się przyda moja nowa umiejętność, czyli umiejętność sprzątania.
0: Za chwilę szczegóły od Marcina Prostkiego. Janka.

0: festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do Euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RT.

0: Za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RT.

0: 30,50. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu. 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy Michał Szczygieł i Grupsa. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
5: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Poranek w Zielonej Górze, jeszcze chłodny, dziś na termometrach około 20 stopni i zachmurzenie nad miastem po prostu zmienne. W kolejnych dniach nieco wyższa temperatura, ale upały już nam nie grożą. Tymczasem coraz większy ruch w ścisłym centrum Zielonej Góry.
0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
2: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, odpowie na pytania śledczych i usłyszy zrzuty. Na dziś zaplanowano przesłuchanie kierowcy po wstrząsającym wypadku w Krakowie. 26-letni Hubert B. w sobotni wieczór zjechał autem na chodnik i uderzył w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Rodzice w wieku 32 lat zmarli w szpitalu, niemowlę jest w stanie ciężkim. Przyczyną utraty panowania nad samochodem była nadmierna prędkość, informuje Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej.
3: I to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
2: A za zarzuty, które ma usłyszeć kierowca, grozi 8 lat więzienia. Moskwa i Kijów wymieniają ciosy. 3 osoby zginęły w wyniku rosyjskiego strzału Charkowa. Są także ranni. Lokalne władze informują o uszkodzeniach infrastruktury cywilnej. Z kolei na południu Rosji doszło do serii eksplozji. Celem tych ataków miały być 3 duże magazyny sklepu internetowego. A w najbliższym weekend wolontariusze ruszą w polskie góry. Przed nami kolejna edycja akcji Czyste Tatry. Do dołączenia do wydarzenia zachęca ambasador akcji, mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
4: Tutaj dzieci bardzo często uczą rodziców, jak powinni się proekologicznie zachowywać. Ja sam jako człowiek sportu mam na uwadze to, że my korzystamy z tej natury, jesteśmy w pięknym terenie i warto zadbać o to, by ten teren był tak piękny jak teraz, a może jeszcze piękniejszy.
2: A przez 15 lat akcji zebrano 5 ton śmieci.

0: Radio SK.
1: My od rana w poszukiwaniu patentów na udany poniedziałek. Jak się okazuje, na Messengerze są tacy, którzy mają.
2: Mój patent to takie pozytywne nastawienie od samego rana i do przodu. Pozdrawiam was serdecznie.
3: Coco Jumbo i do przodu.
1: Pozytywne.
3: Dokładnie. I 3 minutki po godzinie 7.
4: Wiecie, że za chwilę 7 wygrywa u nas?
1: A wiesz, co jest do wygrania?
4: A, co jest?
1: Koszulka jest do wygrania.
4: What?

0: 9 minut po godzinie 7, SK w poniedziałek 24 sierpnia. Lecimy dalej, tak? Za chwilę zabieramy się za 7 wygrywa. Co?
1: Lecimy, dobrze powiedziałeś.
0: No lećmy, lećmy.
1: Kto jest osobą, która najlepiej w Polsce latała w ogóle? No dobra.
2: Dobre duchy polskiej ekipy.
0: Jest
2: Adam Małysz.
0: Adam Małysz, bardzo dobrze. Nasz cudowny, złoty facet. I w ogóle, no, co tam u Adasia?
1: Pan Adaś co miesiąc dostaje 5 kafli emerytury olimpijskiej.
0: O, proszę bardzo.
1: No, przysługuje mu to za medale zdobyte na igrzyskach, a zdobył ich aż 4.
0: No to ładnie, no. 5 koła za 4 medale. To niezły, no, taki skok na kasę, można by powiedzieć, no. Ale należy się, bardzo dobrze.
1: Pan Adam chyba przekroczy próg podkowy.

0: Dziękujemy, to była Zana, kwadrans po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: No to jest ten moment. Można dzwonić 664-402-302. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i co ważniejsze, telefon przy uchu, jak dzwonicie. A do wygrania.
3: Do wygrania koszulka Radia SK.
0: To prawda. Obowiązkowa sytuacja na każdą klatę oczywiście. Zapraszamy. I pamiętajcie, mamy dwie minutki tylko i wyłącznie. Trzeba się zmieścić w dwóch minutach. Zobaczymy, do którego pytania dojedziemy. Halo, dzień dobry. 664-402-302. Kto dzisiaj?
4: Konrad z tej strony.
2: Konradzie, powodzenia.
4: Dzięki.
1: Zabawa rozpoczęta.
2: Patyczak, to owad czy gad?
4: Owad.
2: Dobrze.
0: Drugie. Drożdżówka, szneka, chałka, pączek hiszpański, a może jagodzianka. Który z tych wypieków najczęściej ma zapleciony kształt?
2: No dawaj. Chałka, proszę pana, chałka.
4: No tak.
0: Dziękujemy pięknie, lecimy dalej, bo czas goni. Dzięki. Jeszcze minuta 35.
2: Trzymaj się, halo. Konrad, odbieramy dalej telefony. Dzień dobry. Halo?
0: Dzień dobry. Uwaga, halo? Uwaga. Trzecie pytanie dla kogo?
5: Dla Maćka, witam, dzień dobry.
2: Macieju, w jakim sporcie występują panczyniści?
5: W łyżwiarstwie.
0: Niech będzie, że szybki. Uwaga!
5: Szybkim.
0: Który zamaskowany...

0: bohater walczący szpadomi, zostawiający po sobie literę Z, miał za przeciwnika sierżanta Garcia.
1: Zarra.
2: Yeah. Piąte.
3: Co może być ogólnopolskie?
1: Święto.
0: Dobra, zaliczamy.
2: Szóste.
0: Ale to była długa sekundka. Szóste. Którego jest w tym roku rozpoczęcie roku szkolnego?
1: Którego pierwsze to będzie
0: 1 września. I uwaga, siódme. Mamy czas.
2: Siódme.
0: Mamy 30 sekund.
3: Zademonstruj dźwiękowo, dawaj. Jak ci minął weekend.
0: Zademonstruj dźwiękowo, jak ci minął weekend, to?
2: Dawaj.
1: Jak błyskawica.
3: Ładne to! Tak samo jak nasza koszulka z napisem cześć. Będziesz mógł chodzić i się ze wszystkimi witać.
1: Kurde, do pracy będę chodzić.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: Następną edycję koszulek zrobimy z hasłem premia.

0: 25 minut po godzinie 7.
1: Chciałbyś się na coś poskarżyć?
0: Ależ w ogóle. Skarżę się, że chyba nie masz co do picia i chciałem powiedzieć, że idę za chwilę robić kawkę kolejną. Czy masz ochotę na kawę?
1: Poproszę.
0: Proszę bardzo,
1: jakby
0: kawa
1: się gdzieś
0: robi.
1: Punczusia znalazł przy okazji tego odgrzeć mikrofali. Natomiast jeżeli chodzi o skargi, to okazuje się, że my Polacy jesteśmy absolutnie the best, o czym za momencik Marcin Procki będzie mówił. Nie

0: zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
2: Denzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
1: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
2: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
0: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
4: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, www.siatekzbud.pl.
11: Powoli zbliżamy się do godziny 8, co widać na drogach. Liczba aut rośnie na Alei Wojska Polskiego, Alei Konstytucji, 3 Maja, Dąbrówki Długiej, na Botanicznej czy też na Podgórnej Lwowskiej. Coraz więcej aut, a dziś około 20 stopni.
10: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
12: 7.30 na zegarach, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, służby w akcji, to przy kanale Modrym w Bongarcie na Pomorzu, a tam pojawiła się 4-metrowa wyrwa. Trwa zabezpieczanie tego miejsca i układanie worków typu Big Bag, które blokują wodę. Jednocześnie w zlewni Zalewu Wiślanego utrzymuje się wysoki stan wód, a na Wąskiej w Pasłęku przekroczony jest stan alarmowy. Rekordowa fala skarg na dyskryminację. Jak donosi dziennik Gazeta Prawna, tylko w pierwszym półroczu do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło ponad 700 takich skarg. To ponad 40% więcej niż przed rokiem.
9: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
13: SK Sport News.
12: GKS na piątkę. Zespół z Katowic aż 5-0 wygrał u siebie z Wisłą Płockę w jednym z niedzielnych meczów piłkarskiej Ekstraklasy. Remisy padły w pozostałych spotkaniach. Pogoń Szczecin 2-2 zremisowała z Wisłą Kraków, a serię porażek przerwał Radomiak, który bezbramkowo zremisował z Zagłębiem Lubin. A Hubert Hurkacz wygrał turniej ATP Rangi Challenger w Cancun. W finale pokonał Sebastiana Baeza. Argentyńczyk wygrał pierwszego seta, ale w dwóch kolejnych lepszy był Polak. Dzięki

0: Wygranej Hurkacz wróci do czołowej 50 rankingu.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
2: Jankes. Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Radio SK.
4: Idzie jesień, Wiktor pojechał na wakacje.
5: Idzie jesień, jak skupuję sobie bluzę teraz. Którą wybierasz, tą czerwoną czy niebieską?
4: Czerwoną, żeby było widać z daleka. 7.32, fajnie, że z nami jesteście w poniedziałek 24 sierpnia.

0: Tak wam gramy z samego rana, dobrze, 23 minuty i będzie z nami godzina 8. Za kilka chwil dołączy do nas Kamil Nosel. Nosel, proszę uważać, będzie wkręcał.
1: Dobry dzień, Radio SK. Chciałem tylko powiedzieć, welcome back, Kama. Fajnie, że wróciłaś i fajnie, że najlepsza prezenterka w całym świecie jest znowu z nami.
2: Jejku.
0: No i to było bardzo fajne i nieopłacone. To było po prostu prosto z serduszka od naszego słuchacza. Dziękujemy oczywiście. Jesteśmy no prawie w komplecie. Teraz jeszcze Wiktor na krótkich wakacjach, ale za tydzień jak już odpalimy rakietę w naszym trio. Ajajajajaj.
2: Jedna rzecz mnie niepokoi. Kiedy powiedziałeś, że to nie było opłacone, to Bogaj zaczął machać głową. Dziękuję.
3: Autopromocja. Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka. A Wesle uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba wjechać na pełnej.
4: No i z fajnym gadżetem.
3: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
4: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
3: Słuchaj nas codziennie po 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Znowu cały weekend w kabinie?
9: Przejdź do Margo. Szukają kierowców kategorii C+E, rejon Berlina i Lipska.
8: A co dokładnie dają?
9: Atrakcyjne wynagrodzenie, niemiecką umowę i pracę od poniedziałku do piątku. Masz przypisany samochód oraz zapewniony dojazd do Niemiec i powrót do Polski.
8: A załadunki?
9: Tylko kontenery morskie. Zero palet i udział w załadunkach i rozładunkach. Zadzwoń 537-889-590 lub odwiedź margotransport.pl.
10: O jednym mówią gładkość, o drugim blask. Poznaj dwa zabiegi dla twojej skóry od Yasumi. Gen C, czyli tabletkowa mikrodermabrazja dobierana dla twojej cery z efektem anti-age. Oksybrazja, bezdotykowe odświeżenie najwrażliwszej skóry. Zaprasza gabinet w Zielonej Górze. Ulica Braniborska 15B. Więcej na yasumi.pl.
11: Wujku, widziałam zebrę!
12: No to chyba normalne na drodze.
11: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
12: Co to za zoo?
11: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
12: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
11: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
12: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: UKS AS! UKS AS!
12: Jaki UKSAS? Co to jest?
14: Oj, tato, UKS AS, czyli Uczniowski Klub Sportowy AS. Tam będę chodziła na akrobatykę, pamiętasz?
12: A, te zajęcia pozalekcyjne. Akrobatyka, tańce, gimnastyka.
14: Ale ja miałam chodzić tylko na akrobatykę.
12: Naprawdę? Ale tam i tak jest to wszystko.
14: Oj, tato!
12: Zapisy na zajęcia pozalekcyjne już ruszyły. Szczegóły i zapisy na stronie UKSAS.pl.
14: UKS AS! UKS AS!
12: I po reklamie.

0: No, Ka, mam do ciebie pytanie. Wróciłaś. Uwaga. Kto zarządza zespołem pielęgniarek? Na O.
1: Na O? Jejku, nie wiem. O.
0: Albo na A. Angelika co utyka.
1: A, nie no, spoko.
0: A O to oddziałowa. Nosel będzie oddziałową za chwilkę, no.
1: Angelika co utyka, czyli Noselek. Tęskniłam.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Dzień dobry, Angelika Cołtyka, po tej stronie asystentka oddziałowa. Czy ja dodzwoniłam się do pani Małgorzaty?
3: Tak.
4: Z ustalenia terminu na zabieg tutaj, jeśli chodzi o rękę?
3: Ja no właśnie miałam zapytać o szpital, bo
4: a to pani?
3: Tak.
4: Dobrze,
3: tak.
4: Proszę pani, bo chciałabym ustalić jeden termin, ponieważ na za tydzień można by było to zrobić, tylko pytanie, pani gdzieś jest po drodze jeszcze na Kołobrzeg, czy gdzie w ogóle pani jest?
3: Nie, ja jestem z Piaseczna.
4: Aha.
3: Piaseczno, ale trzy Piaseczna są, jest tylko Piaseczno koło Warszawy.
4: Bo tak, doktor Maciej by mógł to zrobić, bo on jest od tego, proszę pani, wyspecjalizowany, czyli rozpocząć robotę dla pana doktora Mateusza. I teraz może to ustalić, bo doktor Mateusz jest na trzytygodniowych wakacjach w Kołobrzegu.
3: Aha.
4: A ja bym pani dała ten zabieg na za tydzień.
3: No dobrze.
4: Tylko pytanie, czy jest pani w stanie od razu po tym zabiegu, jak doktor Maciej panią zacznie, dojechać do Kołobrzegu, żeby doktor Mateusz panią skończył?
3: Ach, matko bosko.
4: No.
3: Kochana, no to żeś mnie załatwiła, mój mąż jest na urlopie teraz, bo tam zaczął budowę.
4: Doktor Mateusz powiedział, no dobra, ja mam znajomych w szpitalu w Kołobrzegu, no to ja się wyrwę z opalania, żeby panią dokończyć.
3: Ja
4: No, tylko ja musi pani tam dojechać.
3: No gdzieś to, jak ja zrezygnowałam z gór.
4: Wie pani, dobrze, że to jest Kołobrzeg, a nie na przykład Grecja, bo pan doktor też tam lubi jeździć.
3: Ja wiem, no. Ale mnie pan, ja mam pecha, naprawdę.
4: To inaczej, by pani sobie taksówkę na przykład wzięła.
3: Ja sobie tego nie wyobrażam, pani tak by chciała. Przecież to trzeba dojechać, bo ja, wie pani, jestem w szoku, no.
4: No, proszę pani, pan doktor idzie na rękę, zrobi panią na urlopie.
3: Tak, ale to jest, będzie ręka zaczęta, a tam trzeba dojechać szyć, to przecież może coś się
4: No, dlatego mówię, żeby to było, proszę pani, no z dnia na dzień, w miarę szybko.
3: Nie, ja sobie tego nie wyobrażam. I to tak co roku robicie, czyli tak. Ja nie będę miała ręki zrobionej.
4: Nie, no będzie pani miała zrobioną, jak pani, proszę pani, pójdzie na przykład do pana Macieja do Warszawy tutaj zrobić się.

0: a skończyć w Kołobrzegu doktora Mateusza.
1: Nie, no to jest hol dziwne jakieś.
0: To może Bożena by panią podwiozła?
2: Cześć, Gosia. Zostałaś wkręcona w Radiu SK.
1: Bożena, ale takie jaja co robisz?
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Aj, 5 minut do godziny 8.
1: To będą za chwileczkę wyjątkowo merdające ogonami newsy w wykonaniu Marcina Prockiego, a to wszystko ze względu na dni otwarte w schronisku.
2: Reklama.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: O, pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
13: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
14: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Czy zakup używanego samochodu może być

0: www.eobuwie.com.pl.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być

0: Jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
0: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Po raz kolejny w Zielonej Górze sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach. Jeszcze nieco większy ruch oczywiście w ścisłym centrum Zielonej Góry, jak i między innymi na Wrocławskiej, Sulechowskiej czy na trasie północnej. A dziś maksymalnie około 20 stopni na termometrach.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Jest to 8, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam na początek. Dolny Śląsk. Dwaj mężczyźni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Zagłębia Lubin zatrzymani. Mają odpowiedzieć za pobicie i porwanie. 33 i 34-latek usłyszeli już zarzuty. Pokrzywdzony mężczyzna trafił do szpitala, ale służby nie informują, w jakim jest stanie. Pseudokibice decyzją sądu trafili do aresztu, gdzie spędzą najbliższe 3 miesiące. Kłęby dymu na Podlasiu i duża akcja strażaków. Płonie ubojnia Drobiu w miejscowości Wojszki. Do walki z ogniem ściągnięto 20 zastępów strażaków.
3: W tej chwili trwają działania gaśnicze. Pożar jeszcze nie został zlokalizowany, to znaczy nie został opanowany. Palił się budynek produkcyjny z częścią biurową. Wewnątrz budynku nie było inwentarza.
2: Relacjonuje Jarosław Lewocz z Komendy Strażaków w Mońkach. Przyczyny pojawienia się ognia na razie nie są znane. Będzie można je ustalić po ugaszeniu pożaru. Ponad 10 kotów znalazło swój dom podczas kociego dnia otwartego w schronisku w Krakowie, mówią uczestnicy wydarzenia.
4: Dzieci koty uwielbiają i zdecydowaliśmy, że damy dom jakimś maluchom.
5: Tak, adoptowałem. Cieszę się bardzo. Rudawy, podobny do mnie. Od razu, jak na niego spojrzałem, pomyślałem, że o, to ten jedyny.
2: A no, nowy dom w Krakowie czeka jeszcze ponad 200 kotów.
6: Fajnego poniedziałku i pysznej kawusi wam życzymy z samego rana, 8.01.
7: A jaki jest wasz patent na udany poniedziałek?
8: Najlepszy patent na udany poniedziałek to zapomnienie, że jest to poniedziałek. Żeby dopiero wieczorem usiąść i sobie pomyśleć, kurde, poniedziałek już minął.
7: Od razu mówię, że z pensją to tak nie działa. Nie ma tak, że wydajecie pieniądze, a potem myślicie sobie, że nadal tam są. Nie działa!

0: Hit Skokon w Radiu SK, 8 minut po godzinie 8. To dzisiaj Kama już się rozpoczyna.
1: Co się rozpoczyna? Opowiedz.
0: Top of the Top. Sopot Festival 2026. To muzyczne święto oczywiście w Sopocie, w Operze Leśnej, w towarzystwie bursztynowego Słowika potrwa do najbliższego czwartku.
1: No i gruba ekipa eskowa tam również będzie. Będzie Kaśka Węsierska, Michał Hanczak, Ola Kot, Mati Fuczyło. Nasz eskowy kamper w Operze Leśnej na terenie festiwalu stanie. Oprócz tego program Wrzuć na Luz będzie nadawany właśnie stamtąd dziś, jutro i pojutrze. A co więcej, jutro o 12 będzie karaoke, a w środę od 23 Silent Disco i wstęp wolny dla wszystkich z apką Radio SK.
0: Przybywajcie do nas, przybijajcie piątki, czekamy na was w tym jakże ważnym miejscu, jeśli chodzi o wakacje i nie tylko o muzykę, czyli w Sopocie Opera Leśna, a i będzie się działo.
1: No i teraz dobra informacja dla tych, którzy mają jutro trochę wolnego czasu i chcieliby go jakoś zagospodarować. Mamy dla was ekskluzywne bilety na Sopot Top of the Top Festival, gdybyście chcieli je zdobyć. To zapraszamy serdecznie. Na eskowym Instagramie wrzućcie swój numer telefonu, napiszcie dlaczego wy.
2: Messengerze!
0: No, na Messengerku najlepiej
1: na
0: chyba.
1: Na Messengerze, oczywiście, że tak. Swój numer telefonu, no i przekonajcie nas, dlaczego to do was powinniśmy zadzwonić. Bilety są na jutro w pierwszym rzędzie.
0: W pierwszym rzędzie na balkonie.
1: Więc trzeba będzie się uczesać i ładnie ubrać.

0: versão Britney Spears.
1: Yeah.
0: Hit me, baby, one more time.
1: 20 minut po godzinie 8 tutaj jest poniedziałek 24 sierpnia i to właśnie dzisiaj rusza Top of the Top Sopot Festival 2026. Wow. My też tam jesteśmy na miejscu oczywiście z całą eską.
0: Co prawda Britney Spears nie będzie, ale będzie 300 innych artystów.
1: Wszyscy
0: będzie w czym wybierać.
1: Będą wszyscy i będzie nasz słuchacz, który się do nas zgłosił na Messengerku. Halo, halo.
2: Cześć, cześć, dzień dobry.
0: Cześć Dominik. Jak tam u ciebie? Wszystko dobrze?
2: Cześć, całkiem nieźle. Nawet nie spodziewałem się, że was usłyszę tak bezpośrednio z telefonu.
0: Słuchaj, my też cię nie spodziewaliśmy, że ciebie usłyszymy, więc cieszymy się, że nasze niespodziewanki się zdarzyły i są.
1: Pytanie brzmi następujące. Czy byłeś kiedyś w operze? Byłeś kiedyś w operze?
2: Nie byłem nigdy w operze, na pewno nie byłem w Operze Leśnej i warto byłoby tam pojechać.
0: To jest w ogóle ciekawe, bo Opera Leśna to jest takie miejsce, że jak artyści tam występują, mówią, że nie ma drugiego takiego miejsca na świecie i coś jest na rzeczy. Nie wiem, czy to jest kwestia tego lasu, czy tego bursztynowego słowika, czy tych innych ptaszków, które tam latają. Nie wiem, o co chodzi, ale faktycznie jest tam wyjątkowo.
1: Jest tam magia, jest magia, jest magicznie i tym razem też będzie magicznie oczywiście podczas Top Festival. Słuchaj, no mówiliśmy, że mamy, no to w

0: miejsca na świecie. I coś jest na rzeczy. Nie wiem, czy to jest kwestia tego lasu, czy tego bursztynowego słowika, czy tych innych ptaszków, które tam latają. Nie wiem, o co chodzi, ale faktycznie jest tam wyjątkowo.
1: Jest tam magia. Jest magia, jest magicznie i tym razem też będzie magicznie oczywiście podczas Sopot Festival. Słuchaj, no mówiliśmy, że mamy, no to wreszcie

0: wrażenie.
1: Jej, super, super, bardzo wam dziękuję. Naprawdę dobry poranek się zaczął.
0: Pierwszy rząd na balkonie, no będzie cudownie.

0: Ring my bell, czyli w wolnym tłumaczeniu uderz w stół, a nożyce się odezwą.
1: Nocy się odezwie.
2: Dobrze, że tutaj wpadłem, Kama, dobrze, że ci widzę, bo przypomniałaś mi. Miałem do ciebie wpaść, pomóc ci pomalować katę.
0: Nie ma żadnego problemu, Misiu, ty się możesz wpaść, posprzątać.
2: To przypomnij mi, dobra?
1: Nie wierzę. Na noselkę zawsze można liczyć. Dzień dobry, co tam u ciebie w ogródku fajnym?
2: Niekończące pasmo sukcesów. Czy ty wiesz, że ja mam jeszcze ogórki? Wszyscy skarżą się, że nie mają tych ogórków, a ja jeszcze mam. Właśnie, Kama, przypomniało mi się, pomidory mam ci przynieść. Tak. Tylko jeszcze nie dorosły. Jak będą już czerwone, to ci przyniosę. Co ty na to?
0: Właśnie ci wysłałam SMS-a z przypomnieniem. Ej, wpadniesz na sprzątanie?
2: Poczekaj. No. Odpiszę ci.

0: Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nowy plecak, buty, zeszyty, kredki, długopisy. Lista zakupów szkolnych, która nigdy się nie kończy? Nie zgaduj, mamy idealne rozwiązanie. Kup kartę podarunkową do Galerii Zielonej i niech wybierze sam. Kartę znajdziesz w automacie przy Medisin. Back to School w Galerii Zielonej. Zielona Góra Energetyków 2A.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć kochana, wyjeżdżasz na wakacje?
5: A remont?
6: No właśnie dlatego. Torga Architects zaprojektowali wnętrze, polecili sprawdzonych wykonawców.
5: Ja wracam na gotowe.
6: Brzmi jak luksus.
7: Dzisiaj luksusem jest spokój. Torga Architects. Projektujemy wnętrza i architekturę. Odwiedź nas na torga.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, www.siatekzbud.pl.
11: Po raz kolejny w poniedziałek o poranku w Zielonej Górze. Cześć, dziś maksymalnie około 20 kresek na plusie na termometrach. Zachmurzenie przejściowe, w kolejnych dniach nieco wyższa temperatura. A gdzie w Zielonej Górze na drogach utrudnienia? Na Waryńskiego i na Poznańskiej.
10: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
12: 8.30, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, zapraszam do Kijowa. Przybyli premier Wielkiej Brytanii, szef Rady Europejskiej. Na miejscu są też prezydenci Mołdawii, Estonii oraz premier Luksemburga. A to w związku z obchodami 35-lecia niepodległości Ukrainy. A Sejm planuje stworzenie parlamentarium. Ma to być nowoczesne muzeum parlamentaryzmu. Jak podaje Rzeczpospolita, kancelaria Sejmu ma już zgodę wszystkich klubów, a nawet zabytkowy budynek do tego celu. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w rywalizacji mixtów podczas wielkoszlemowego US Open. Polka przekazała, że potrzebuje kilku dni odpoczynku i chce skoncentrować się na przygotowaniach do gry w singlu. Ostatnie tygodnie dla Świątek były intensywne. W ostatnim turnieju w Cincinnati dotarła do półfinału, w którym przegrała z Jessicą Pegulą. US Open startuje w niedzielę.
13: Jankes, Kama i Wiktor.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
13: W Radiu Eska.
15: Muszę przyznać, że bardzo się cieszę, że wróciłam już z urlopu, ponieważ to, czego się dowiedziałam o sobie, to, że po pierwsze nie potrafię spać do 9, więc tak czy siak wstawałam rano, a po drugie rano mam pewną liczbę słów, którą muszę powiedzieć, więc cieszę się, że mówię i ktoś mi za to płaci.
16: A w tym momencie jesteś na którym etapie, w sensie procentowym?
15: Mniej więcej 60%.
16: A, to jeszcze trochę. Widzisz, tutaj też muzycznie gramy wszystko naraz i w ogóle 60%. Dobrze to rozplanuj, no bo jesteśmy do godziny 10.
15: Dobrze, nie ma problemu. A jak zaśpiewam tę piosenkę, to już będę na 80%.

0: Wielka Zielona Góra.
1: Cześć Eska, wywołujecie, to się odzywam. Od lat trenuję capoeira, moja ksywka to chisora, czyli nożyce, więc nożyczki pozdrawiam i życzę wam miłego dzionka.

0: szybciutko dojechaliśmy do 8.37. Mamy nadzieję, że zdążyliście być wszędzie na czas. Teraz będzie o pociągach, a z pociągami różnie bywa.
1: No tak, szczególnie z tym na czas w kwestii pociągów.
0: Nasze pociągi, tutaj no dokładnie PKP Intercity, szykują zakup super szybkich pociągów.
1: A to
0: przyjemne. Super szybkich, nowe składy mają rozpędzać się nawet do 350 km na godzinę. Proszę nie dawać tego sygnału, że coś tam jest nie halo. Serio, kontrakt walczą czterej producenci, a zwycięzcę mamy poznać no już wkrótce.
1: 350 km na godzinę. No to teraz szybko. Jeszcze tylko super szybkie tory, super szybkie remonty i jesteśmy w domu.
2: Radio SK. Jeszcze raz serdecznie przepraszamy za utrudnienia w podróży.
3: Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Euro.
5: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wesele, komunia, urodziny, osiemnastka czy impreza firmowa. W Park 79 organizujemy wszystko od A do Z. 7000 metrów kwadratowych rozrywki i relaksu. Sprawdź ofertę na winoigrono.pl.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
11: Infopan z Głogów.
12: Chcesz dobrze zarabiać jako specjalista IT? Cyfrowy świat to twoja pasja i codzienność?
11: Studiuj w Głogowie. Absolutny top. Informatyka. Wybierz swoją specjalność.
12: Cyberbezpieczeństwo.
11: Lub przemysł 5.0.
13: Więcej info na stronie pas.glogow.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hot Shots zaprasza do nowo otwartego bistro Stara Winiarnia. To kolejny rozdział miejsca, które od lat tworzy przestrzeń spotkań. Z szacunkiem do historii Starej Winiarni stworzyliśmy wyjątkowe bistro, gdzie doskonała kuchnia, wyselekcjonowane wina i niepowtarzalna atmosfera spotykają się przy jednym stole. Odwiedź nas przy ulicy Moniuszki 16 w Zielonej Górze i obserwuj bistro Stara Winiarnia w mediach społecznościowych. Hot Shots. Miejsce twoich spotkań.
16: I po reklamie.

To już jest 24 dzień sierpnia, to znaczy, że wakacje powoli, powoli dobiegają końca i można byłoby nawet powiedzieć na szczęście, patrząc na tę pogodę, która jest za oknami.

0: wszystko się zgadza jak najbardziej, tak. Kończą się wakacje, teraz się taki lekki chłodek zrobił, ale uwaga, mają jeszcze przywalić. Powyżej 30 stopni Celsjusza, donoszą tutaj specjaliści od pogody, mają wrócić wręcz afrykańskie upały.
1: Niemożliwe.
0: Naprawdę, w okolicach 30 sierpnia, czyli już za tydzień, mają wrócić upały do naszego kraju. 32-35 stopni Celsjusza, nawet tyle na termometrach.
1: Trzeba przyznać, że pogoda jest wyjątkowo złośliwa. Zazwyczaj, kiedy przychodzi weekend, to się psuje i kiedy kończą się wakacje, to się robi ciepło.
0: Teraz chłodno, teraz schładzamy się, ale będziemy jeszcze w wersji takiej ocieplonej, więc na wakacje, po wakacjach ruszymy tacy opaleni do pracy. Będzie pięknie, Kamcia, zobaczysz.

0: 4 minuty będzie godzina 9. Marcin Procki wpadnie i będzie niczym Dorota Wellman. Będzie mówił: pada descyk, pada!
1: Dorota tak powiedziała ostatnio?
0: No nawet.
1: Ojejku,
2: to jest viral.
1: Okej, no to ja nie jestem wiralowy, ale na pewno za chwilę będę. Zostańcie z nami. Za chwilę Marcin Procki. Wiralowy temat.
3: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.

0: 64 Bars Live, swoje wersje na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Białas, Gaz, Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.

0: znów nieco większa liczba aut, między innymi na Kupieckiej Reja, czy też na Alei Konstytucji 3 Maja. Uważajcie także na Podgórnej, Lwowskiej czy Wrocławskiej, a dziś w Zielonej Górze maksymalnie około 20 kresek na plusie.
1: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, zapraszam. Policja publikuje zdjęcie poszukiwanego po tragedii w Krakowie. Opublikowano zdjęcie mężczyzny, który może mieć związek ze skatowaniem 36-latka. Ofiarą był Jakub B., pseudonim Jankes, kibic i zawodnik sekcji pięściarskiej klubu Hutnik Kraków. W tej sprawie zatrzymano już 9 osób, które po przesłuchaniu zostały wypuszczone.
2: Każdy nowy szczegół jest dokładnie sprawdzany. Sprawdzają również policjanci alibi tych osób, które zostały przesłuchane i zwolnione.
1: Mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Przypomnę, 36-letni mężczyzna został zaatakowany przez grupę 5 osób. Zmarł w drodze do szpitala. Zalane piwnice, drogi, a drzewa i konary blokujące przejazd. Do tego kilkanaście tysięcy mieszkańców bez prądu. Warmia i Mazury sprzątają po weekendowej nawałnicy. Przed nią ewakuowali się harcerze, relacjonuje rzecznik warmińsko-mazurskiej Straży Pożarnej Łukasz Wróblewski.
3: W trakcie tego weekendu 3 obozy harcerskie podjęły decyzję o prewencyjnej ewakuacji. Łącznie ewakuowano około 100 osób.
1: A dziś już bez alertów przed burzami. Teraz świetna wiadomość dla fanów serialu 1670. Jego producenci ogłosili właśnie, że powstanie 4. sezon, a dokładnie zrobił to odtwórca roli Jana Pawła, Bartłomiej Topa.
4: Otóż Jan Paweł nie powiedział jeszcze ostatniego hop, hop, hop. Więc spotkamy się w 4. sezonie. 1670! No i fajnie, nie?
1: A zaledwie 3 tygodnie temu premierę miał 3. sezon serialu. Kolejny ma trafić do streamingu w przyszłym roku.

0: Na udany poniedziałek, to albo wziąć urlop, albo home office, jak kto może.
1: No, no to my się nie spisaliśmy kama. Ale Wiktor tak, wziął wolne.

0: Na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.

0: dzieje się od samego rana, dzieje się. Pijecie pyszną kawusię i bardzo dobrze.
1: No i co więcej, działo się w weekend.
0: No dzieje się.
2: Biało-czerwoni.
0: Tak było. Reprezentacja Polski kobiet od zwycięstwa rozpoczęły dziewczyny Mistrzostwa Europy. Choć biało-czerwone pokonały w Stambule Węgry 3-0, to jednak rywalki postawiły się im w dwóch setach. Ale spokojnie, udało się. 3-0 w pierwszym meczu. Mistrzostwa Europy trwają. Dziś gramy dalej. Kama?
1: Z kim
0: notuj.
1: Gramy?
0: Godzina 15.
1: Tak jest.
0: Godzina 15. Polska Łotwa.
1: I oby było łatwo.
3: I przyjemnie.
4: Autopromocja. Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka. A Weste uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba wjechać na pełnej.
5: No i z fajnym gadżetem.
4: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
5: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
4: Słuchaj nas codziennie po 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
6: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
9: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
8: Do euro przyjdź.
9: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Nowy plecak, buty, zeszyty, kredki, długopisy. Lista zakupów szkolnych, która nigdy się nie kończy? Nie zgaduj, mamy idealne rozwiązanie. Kup kartę podarunkową do Galerii Zielonej i niech wybierze sam. Kartę znajdziesz w automacie przy Medisin. Back to School w Galerii Zielonej. Zielona Góra Energetyków 2A.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
14: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
15: Znowu cały weekend w kabinie?
16: Przejdź do Margo. Szukają kierowców kategorii C+E, rejon Berlina i Lipska.
15: A co dokładnie dają?
16: Atrakcyjne wynagrodzenie, niemiecką umowę i pracę od poniedziałku do piątku. Masz przypisany samochód oraz zapewniony dojazd do Niemiec i powrót do Polski.
15: A załadunki?
16: Tylko kontenery morskie. Zero palet i udział w załadunkach i rozładunkach. Zadzwoń 537-889-590 lub odwiedź margotransport.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Fantastyczny.

0: 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
1: I po reklamie.
2: Esko.

0: Patrycja napisała do nas, że właśnie wybiera się do naszej strefy w Sopocie i bardzo dobrze. Jesteśmy na miejscu oczywiście razem z Top of the Top do najbliższego czwartku. Tam jesteśmy, no tam jesteśmy wszędzie dosłownie, no.
1: No ja dzisiaj już jestem. Muszę przyznać, że pierwszy dzień w pracy po urlopie był całkiem przyjemny. Dziękuję wam, panowie.
0: Proszę bardzo, jutro będzie jeszcze fajniej, wpadniesz?
2: Reklama.
3: Wujku, widziałem zebrę.
4: To chyba normalne na drodze.
3: Nie na drodze, w ZOO w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
4: Co to za ZOO?
3: ZOO Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
4: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
3: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9.
2: ZOO Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
6: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla ciebie i twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
7: Gotowa na powrót do szkoły?
8: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
7: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
9: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
10: Prezydent miasta Starachowice Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 20

0: 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZOO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: UKS As! UKS As!
4: Jaki UKS As? Co to jest?
3: Oj, tato, UKS As, czyli Uczniowski Klub Sportowy As. Tam będę chodziła na akrobatykę, pamiętasz?
4: A, te zajęcia pozalekcyjne. Akrobatyka, tańce, gimnastyka.
3: Ale ja miałam chodzić tylko na akrobatykę.
4: Naprawdę? Ale tam i tak jest to wszystko.
3: Oj, tato!
4: Zapisy na zajęcia pozalekcyjne już ruszyły. Szczegóły i zapisy na stronie uksas.pl.
3: UKS As! UKS As!
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
7: Poniedziałek w Zielonej Górze na termometrach maksymalnie około 20 stopni, ale jutro już 22 kreski na plusie, później 23, a w czwartek nawet 26. Tymczasem nieco większy ruch w ścisłym centrum Zielonej Góry. Pozdrawiam.
6: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
8: 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przesłuchanie po tragedii w Krakowie. Sprawca zapewne usłyszy zarzuty w prokuraturze. Na pytania śledczych odpowiada właśnie 26-latek zatrzymany po sobotnim wypadku. Hubert B. zjechał autem na chodnik i uderzył w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Para zmarła, a dziecko walczy o życie.
9: Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
8: Mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej, a śledczy nadal zabezpieczają nagranie z monitoringu i przesłuchują też świadków. Około 4-metrowa wyrwa w kanale Modrym. Pomorscy strażacy od razu ruszyli do akcji. To w Mongarcie w powiecie sztumskim. Okolicznym terenom groziło podtopienie. Dziś Wody Polskie pracują już nad naprawą wału. A polskie siatkarki zagrają dziś o drugie zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone na inaugurację turnieju w Turcji pokonały Węgry 3-0. Ich drugimi rywalkami będą siatkarki z Łotwy, a początek meczu o 15.
10: Nie dość, że trzymamy kciuki, to oczywiście będziemy dawać znać, jak tam idzie naszym biało-czerwonym. Ostatni taki tydzień? Ostatni pełny tydzień sierpnia, tak? No dobrze, gra. I tak zapowiedź tego, co będzie się działo, czyli Gips, Igo i ostatni dzień lata, dosłownie za kilka chwil na antenie Radia SK. Będzie też Madonna, Andrea Bocelli i DNA też się zdarzy. Michu Sapkowski, witajcie, 10:01 na zegarach, a w SC już grają. I to jak ładnie.

hymn mundialu. Wciąż wam się podoba. Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion. Długa lista płac, ale dobry numer, więc warto. DNA, More Than A Game. A propos sportu, a propos emocji, tych, którzy robią to regularnie, na pewno nie muszę przekonywać, ale może kogoś uda się zachęcić. Oglądanie sportu na żywo to jest jednak zupełnie inna jazda niż przed telewizorem czy w telefonie. Mam tak z żużlem, mam tak też nieco z siatkówką, od wczoraj mam też tak z lekko atletyką. Oglądanie sportowców na żywo, w dodatku takich najlepszych na świecie, podczas memoriału Kamili Skolimowskiej wczoraj na Stadionie Śląskim, no naprawdę robi robotę. Jak się to ogląda i reaguje z prawie 40 tysiącami innych kibiców, to robi robotę, a największe wrażenie, słuchajcie, zrobiła na mnie cisza tuż przed stałym strzałem startera. To, jak milczy prawie 40 tysięcy osób. Wiecie, jak człowiek pracuje w radiu, to zwraca uwagę na ciszę. Zresztą posłuchajcie. Niezłe, co? No i oczywiście rekord polski Klaudii Kazimierskiej. Piękne chwile i turbo gratulacje. Dawid Podsiadło na błysk.

0: lecącą dwudziestkę Radia SK w ostatnim piątek. Zagram jego numer za chwilę, a później będzie Event Best.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Cześć kochana, wyjeżdżasz na wakacje? A remont? No właśnie dlatego. Torga Architects zaprojektowali wnętrze, polecili sprawdzonych wykonawców. Ja wracam na gotowe. Brzmi jak luksus.
3: Dzisiaj luksusem jest spokój. Torga Architects. Projektujemy wnętrza i architekturę. Odwiedź nas na torga.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: To... Powie Flata, smak wakacji, Juanes i La Camisa Negra na antenie Radia SK. To już dziś startuje wielkie święto polskiej muzyki, czyli Top of the Top Sopot Festiwali, tak w poniedziałek i we wtorek i w środę i w czwartek. I jesteśmy tam mocno obecni. Mamy swoją strefę, jesteśmy na Placu Zdrojowym, jesteśmy też oczywiście w pobliżu sopockiej sceny, gdzie dzieje się to wszystko. I dlatego chciałem was mocno zaprosić do tego, żebyście z nami byli. Nie tylko tam, chociaż jeśli macie ochotę przybić piątkę, to oczywiście tak, ale po godzinie 14 Kasia Męsierska i Hanczak razem z wami właśnie wprost z Sopotu. A propos przyszłorocznych wydarzeń muzycznych, to mam dobre wieści dla fanów Tame Impala. Tame Impala w Polsce, bardzo proszę, można sobie zanotować 30 dzień czerwca podczas przyszłorocznego openera. To wiadomość tak naprawdę z ostatniej chwili, tak zwany łamiący news, breaking news. Bebe Rexha i Faithless, New Religion Vesta za moment, a później u nas 21 Pilots.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co?
2: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
5: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
6: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
7: i Klemens prawy
6: meldują się na breloczkach.
5: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: I po reklamie.
1: Esko.

Ten numer zdecydowanie ma to coś. White 2115 i to coś w Radiu SK tuż przed godziną 11. Po 11 kolejna godzina hitów na czasie na lato. Zacznę od przypomnienia jednego ze sztosów od Jennifer Lopez, szanowni państwo.

0: Reklama. Euro na wszystko cię stać. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do euro przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wujku, widziałam zebrę.
2: No to chyba normalne na drodze.
1: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
2: Co to za zoo?
1: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
2: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
1: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
3: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
4: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Nowy laptop.

0: smartfon albo smartwatch bez wielkiego wydatku na start? W Komputronik wynajmiesz swój wymarzony sprzęt. Minimum formalności. Płacisz wygodnie co miesiąc, a potem decydujesz, oddajesz czy bierzesz na własność. Na przykład czarny smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE już od 49 zł brutto miesięcznie. Sprawdź wynajem w salonie Komputronik w centrum handlowym Focus Mall.
1: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
2: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: O jednym mówią gładkość, o drugim blask. Poznaj dwa zabiegi dla twojej skóry od Yasumi. Gen-C, czyli tabletkowa mikrodermabrazja dobierana dla twojej cery z efektem anti-age. Oksybrazja, bezdotykowe odświeżenie najwrażliwszej skóry. Zaprasza gabinet w Zielonej Górze. Ulica Braniborska 15B. Yasumi.pl.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Infopan z Głogów.
7: Chcesz dobrze zarabiać jako specjalista IT? Cyfrowy świat to twoja pasja i codzienność?
6: Studiuj w Głogowie. Absolutny top. Informatyka. Wybierz swoją specjalność.
7: Cyberbezpieczeństwo.
6: Lub przemysłu 5.0.
8: Więcej info na stronie pans.glogow.pl.
9: I po reklamie.
10: Temperatura w Zielonej Górze powoli rośnie. W poniedziałek na termometrach maksymalnie około 20 kresek na plusie. Zachmurzenie nad miastem po prostu zmienne. Nie powinno padać. Tymczasem na drogach spokojnie, ale na Poznańskiej trwają prace, tam utrudnienia.
11: Eska. Eska.
12: Z Radiem SK wiecie, jak dobrze wykorzystać ostatnie chwile lata. Sprawdzamy, gdzie jeszcze można znaleźć dobrą imprezę. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Oczywiście, że w Sopocie to najlepszy kierunek na ten tydzień. Już dzisiaj startuje Top of the Top Sopot Festival. Operę leśną opanują gwiazdy. Dzisiaj zagra m.in. Oskar Cymes, Dawid Kwiatkowski, Margaret czy Kaśka Sochacka, a jutro walka o legendarnego bursztynowego Słowika. SK też jest na Top of the Top Sopot Festiwalu. Od 14 słuchajcie specjalnego wydania Wrzuć na luz prosto z Sopotu, a jeśli będziecie w Trójmieście, to zapraszamy do strefy Radia SK na Placu Zbrojowym. A teraz wybiegam poza wakacje. Już wiadomo, że 11 i 12 września będzie głośny pisk opon na PGE Narodowym w Warszawie. Przed nami wielki pokaz driftingowy. Tam obejrzymy najlepszych drifterów w akcji, a do tego zobaczymy pokaz bolidów Formuły 1.
9: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
13: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Nie żyje generał Mirosław Różański. Były wojskowy, był senatorem. W latach 2015-2017 był dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. Zmagał się z nowotworem, miał 63 lata. Po awanturze i bójce wjechał w ogrodzenie. Miał rany postrzałowe głowy. 9 osób zatrzymano po dramatycznych wydarzeniach w powiecie zambrowskim. Poszkodowany 28-latek, jak się dowiadują reporterzy Eski, trafił do szpitala w ciężkim stanie. 4 osoby wypuszczono, wśród pozostałych 5 jest podejrzewany o próbę zabójstwa.
14: Dzisiaj będzie przesłuchiwany i dzisiaj będzie podejmowana decyzja co do środków zapobiegawczych.
13: Informuje Katarzyna Kluczek-Kapelewska z prokuratury, a za usiłowanie zabójstwa grozi dożywocie. A specjaliści z Polski oceniają, kiedy najciężej ranni będą mogli wrócić do kraju. 3 wojskowych lekarzy jest na Węgrzech. W tamtejszych szpitalach po wypadku autokaru z pielgrzymami wciąż są 3 osoby. Medycy mają ustalić ewentualny termin ich transportu do Polski.
15: Tylko kochaj mnie, śpiewa Zalia. I zaśpiewa na antenie Radia SK dosłownie za kilkanaście minut. Będzie też Juste Jack, Stanley John, czyli Turn the Lights Off. Coś od Stanach, będzie też Temper City. A na początek tej godziny obiecana Jennifer Lopez. Początek tej godziny to 11.01. Michu Sapkowski, witajcie.

0: Jedna z gwiazd Top of the Top Sopot Festival, Zalia i Tylko Kochaj Mnie. Ona wystąpi na pewno dziś podczas koncertu Top of the Pop i będzie można ją usłyszeć. Będzie można usłyszeć również Kasię Męsierską i Hanczaka wprost z Sopotu. Właśnie oni już tam się, z tego co wiem, rozkładają i przygotowują. W sensie rozkładają sprzęt, nie że się. Nie, oni zdrowi, wszystko z nimi jak najbardziej w porządku. Jest opcja, żeby się z nimi spotkać. Jest eskowy kamper w Operze Leśnej na terenie festiwalu. A na Placu Zdrojowym w Sopocie specjalna strefa Radia SK i z karaoke, i z silent disco. A jak macie aplikację Radia SK, to wszystkie te atrakcje dla was zupełnie za free. You Stay, Jack Staley, John West, Turn the Lights Off. Obiecałem, zagram za chwilę, będzie też w Stanach.
1: Radio SK. Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Najpierw kolacja w Wino i Grono. Potem bowling, wielki mecz i koktajle w Hadesie. Jeden adres, cały wieczór. Rezerwuj na winoigrono.pl lub hadespub.pl. Wszystko w Park 79.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
4: Hot Shots. Miejsce twoich spotkań. Jeden adres. Prawie 3000 metrów kwadratowych rozrywki. Hot Shots przy Moniuszki 16. Bilard, kręgielnia, dart i nowo otwarte bistro Stara Winiarnia w przestrzeni dawnej lubuskiej wytwórni win. A to dopiero początek. Już wkrótce otwieramy Hot Shots Music and Art. Nową przestrzeń muzyki, sztuki i wieczornych spotkań. Hot Shots. Tu zaczyna się twój wieczór. Moniuszki 16. Miejsce twoich spotkań.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowy plecak, buty, zeszyty, kredki, długopisy. Lista zakupów szkolnych, która nigdy się nie kończy? Nie zgaduj, mamy idealne rozwiązanie. Kup kartę podarunkową do Galerii Zielonej i niech wybierze sam. Kartę znajdziesz w automacie przy Medicine. Back to School w Galerii Zielonej. Zielona Góra Energetyków 2A.
8: I po reklamie.

0: Balland i Carrie Hilson, The Way I Are, to hity na czasie po godzinie 11 w Radiu SK. Dziś ważna rocznica w astronomii, dokładnie 20 lat temu, 24 sierpnia 2006, Pluton decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej przestał być planetą. To ja tam się kiedyś uczyłem, że Pluton to planeta, a później okazało się, że jednak nie. Dlaczego? A to dlatego, że na początku XXI wieku odkryto kolejne, niewiele mniejsze ciała niebieskie, podobne do Plutona. No i pojawił się dylemat. Czy kolejne nazywać planetami i wtedy mielibyśmy ich po prostu bardzo, bardzo dużo? Czy to raczej Pluton powinien przestać być planetą? Zdecydowano się, jak domyślacie się, na to drugie. Smuteczek, no. Ale jeszcze chyba większy smuteczek, że kiedy w styczniu 2006 w stronę Plutona wystrzelono sondę kosmiczną New Horizons, to ten był jeszcze planetą. A gdy sonda doleciała do Plutona, no to tego dumnego miana Pluton już nie miał. To się sonda musiała zdziwić. Damiano nawet. The First Time West, to już za moment. A później Purple Disco Machine, Kungs i Substitution.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tyziakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lec piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z

0: książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
1: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: UKS As! UKS As!
4: Jaki UKS As? Co to jest?
3: Oj, tato, UKS As, czyli Uczniowski Klub Sportowy As. Tam będę chodziła na akrobatykę, pamiętasz?
4: A, te zajęcia pozalekcyjne. Akrobatyka, tańce, gimnastyka.
3: Ale ja miałam chodzić tylko na akrobatykę.
4: Naprawdę? Ale tam i tak jest to wszystko.
3: Oj, tato!
4: Zapisy na zajęcia pozalekcyjne już ruszyły. Szczegóły i zapisy na stronie ukssas.pl.
3: UKS As! UKS As!
5: I po reklamie.
6: Esko.

Ile osób zrobiło teraz? Ło, ale to było dobre. MJ Deli, zapamiętajcie tak sobie. Max Mozelewski, to jego projekt i Deli Supreme w Radiu SK tuż przed godziną 12. Popołudnie z Eską, to wszystkie marzenia. Łatwo Gang i Majko. Tak zaczniemy.

Ile osób zrobiło teraz? Ło, ale to było dobre. MJ Deli, zapamiętajcie tak sobie. Max Mozelewski, to jego projekt i Deli Supreme w Radiu SK tuż przed godziną 12. Po południe zeską to wszystkie marzenia. Łatwo Gang i Majko. Tak zaczniemy.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro, wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
2: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla ciebie i twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
3: Znowu cały weekend w kabinie?
4: Przejdź do Margo. Szukają kierowców kategorii C plus E, rejon Berlina i Lipska.
5: A co dokładnie dają?
4: Atrakcyjne wynagrodzenie, niemiecką umowę i pracę od poniedziałku do piątku. Masz przypisany samochód oraz zapewniony dojazd do Niemiec i powrót do Polski.
5: A załadunki?
4: Tylko kontenery morskie. Zero palet i udział w załadunkach i rozładunkach. Zadzwoń 537-889-590 lub odwiedź margotransport.pl.
6: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZON. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
11: Temperatura zatrzyma się dziś na 20 stopniach, poza tym zachmurzenie nad Zieloną Górą zmienne, w kolejnych dniach nieco cieplej, ale upałów w prognozach już nie widać. Tymczasem na drogach spokojnie, od czasu do czasu większy ruch na Bohaterów Westerplatte.
10: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
12: Wybiła 12. SK News, Jakub Krzyżak. Rusza Narada Sojuszników Ukrainy w Kijowie. Rozpoczyna się spotkanie koalicji chętnych. Głównymi tematami są wsparcie obrony przeciwlotniczej i zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę. Od rana Rosja kontynuuje ataki na ukraińskie miasta. Na cel wzięto m.in. Odessę. 5 osób zostało rannych. 20 milionów złotych. Tyle stracił Skarb Państwa na przekrętach na wojsku. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwóch przedsiębiorców, którzy dostarczali wyposażenie osobiste dla żołnierzy. Według śledczych hurtownicy mieli świadomie dostarczyć sprzęt niezgodny z zamówieniem i zatajać przed armią nieprawidłowości. Obaj zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wielkimi krokami zbliża się 15. edycja Poland Business Run. Na pierwszy ogień 30 sierpnia stolica, mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.
13: W Warszawie biegamy stacjonarnie i potem przez cały tydzień sobie biegamy wirtualnie.
12: Finał w Krakowie 5 i 6 września, a wszystko oczywiście w rytmie eskowych hitów na czasie. Do udziału zapisało się już ponad 47 tysięcy osób, a pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc.
14: Przypomnę, Tame Impala potwierdzony, jeśli chodzi o przyszłorocznego openera. No to zagramy Loser dosłownie za kilkanaście minut. Na początek obiecane wszystkie marzenia. Łatwo Gang i Majko. 12:01 na zegarach, w poniedziałek 24 sierpnia w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Ile pięknych wspomnień przy okazji tego numeru, co? The Underlock Dogs Project i The Summer Jam na antenie Radia SK. Ja czekam na to, aż te wysokie ceny paliw będą tylko wspomnieniem. Zaglądam na stacje benzynowe. Dziś tam 6,54 za 95. Jutro będzie, bo mamy już najnowsze wieści, to dosłownie sprzed kilku minut, 6,57, czyli 3 grosze drożej. O 2 grosze drożej, 7,61 będzie kosztował olej napędowy. I niby tylko kilka groszy, ale tak przypomnę, że na początku tej nowej odsłony programu CPN za 95 płaciło się 6,41, czyli już kilkanaście groszy mniej. Oby to się jak najszybciej skończyło. Justin Bieber, Nicki Minaj za moment, a później wreszcie Ed Sheeran.
1: Reklama.
2: Cześć kochana, wyjeżdżasz na wakacje? A remont? No właśnie dlatego. Torga Architects zaprojektowali wnętrze, polecili sprawdzonych wykonawców. Ja wracam na gotowe. Brzmi jak luksus.
3: Dzisiaj luksusem jest spokój. Torga Architects. Projektujemy wnętrza i architekturę. Odwiedź nas na torga.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
6: I po reklamie.

0: francuski duet Bibi Rexa, David Guetta na antenie Radia SK. Sad Girls. No tak, to są mistrzowie. A w czym wy chcecie być mistrzami, to dajcie nam znać koniecznie w imprezie dziś po godzinie 18. Opcja na to, żeby zgarnąć po pierwsze słowa o tuchy, bo to się zawsze przydaje, a po drugie tysiaka tak na zachętę. Bardzo mi się podobało to, że Monika wygrała w zeszłym tygodniu, bo wyobraźcie sobie, że ona postanowiła, że chce być mistrzynią w wygrywaniu konkursów i loterii, żeby nie musieć pracować. 1000 zł dostała na dobry początek, bardzo dobrze, bardzo ładnie, bardzo pięknie. Polecam zgłoszenia za darmo na sk.pl. Shawn Mendes, za chwilę później Axwell Bone, Whatever Turns You On.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.

0: ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Puls Sonic Evo AM SX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: I po reklamie.

teraz w Radiu SK, a w Sopocie na żywo będzie można usłyszeć tego pana Oskar Cems i bez końca w Radiu SK tuż przed 13. Po 13 łączenie z Sopotem właśnie, mogę wam obiecać, że spróbujemy się połączyć z naszym studiem, które już tam tak naprawdę powstało. Another E54 Ultra, czyli Talk to You w SC po 13.

0: Reklama.
1: Nowy plecak, buty, zeszyty, kredki, długopisy. Lista zakupów szkolnych, która nigdy się nie kończy? Nie zgaduj, mamy idealne rozwiązanie. Kup kartę podarunkową do Galerii Zielonej i niech wybierze sam. Kartę znajdziesz w automacie przy Medicine. Back to School w Galerii Zielonej. Zielona Góra Energetyków 2A.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
5: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
6: Gotowa na powrót do szkoły?
7: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
6: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
8: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
9: Wujku, widziałem zebrę.
10: To chyba normalny na drodze.
9: Nie na drodze, w Zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
10: Co to za zoo?
9: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
10: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
9: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9.
11: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
12: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
13: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
14: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
13: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
15: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonu w aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
16: Infopan z Głogów.
17: Chcesz dobrze zarabiać jako specjalista IT? Cyfrowy świat to twoja pasja i codzienność?
16: Studiuj w Głogowie. Absolutny top. Informatyka. Wybierz swoją specjalność.
17: Cyberbezpieczeństwo.
16: Lub Przemysł 5.0.
18: Więcej info na stronie pans.glogow.pl.
19: To będzie ostatnia reklama. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
20: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
21: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: I po reklamie.
23: Dziś maksymalnie 20 stopni, cały ten tydzień w zasadzie będzie, no może do piątku, dosyć słoneczny i ciepły.

Na ulicach Zielonej Góry spory ruch, między innymi w centrum, a także na Wyspiańskiego. Eska. Summer.

0: W najbliższych dniach będzie Opera Leśna w Sopocie. Już dzisiaj startuje Top of the Top Sopot Festival. No i to będzie naprawdę mocne rozpoczęcie imprezy. Wieczorem na scenie pojawi się m.in. Oskar Cyms, Kaśka Sochacka, Dawid Kwiatkowski, Margaret czy Zalia. Jutro z kolei konkurs o bursztynowego słowika. O statuetkę walczy m.in. Jeremi Sikorski, Ania Karwan, Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba czy Emo i Sarsa. Na festiwalu w Sopocie jest też Radio SK. Zapraszamy do naszej specjalnej strefy na Placu Zdrojowym. Tam spotkacie naszą ekipę i zgarniecie gadżety. W tym tygodniu SK będzie też imprezka razem z Wami w Mielcu. Tam w weekend zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W sobotę zagra Michał Szczygieł i Grupson, a w niedzielę Agnieszka Chylińska. Wstęp darmowy. SK. SK.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Jest 13, czas na SK News, Jakub Krzyżak. Hubert B. usłyszał zarzuty. Mężczyzna w weekend spowodował wypadek, w którym zginęli młodzi rodzice. Ich 8-miesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Wszystko działo się w Krakowie. W miejscu tragedii obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Śledczy uważają, że 26-latek jechał 70. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.
3: Wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie oponował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi.
2: Mówił Marek Boroń z krakowskiej prokuratury. Sąd właśnie rozpatruje wniosek o 3-miesięczny areszt dla Huberta B. Na SK.pl mamy zdjęcia z miejsca tragedii i krótki komentarz oskarżonego. Są zarzuty po pożarze katowickiego targowiska. W nocy z piątku na sobotę spłonęło kilkanaście boksów handlowych. Straty są ogromne. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Za pożar odpowie zatrzymany 23-latek z Zabrza. Grozi mu do 10 lat więzienia. Jeszcze ważne informacje dla kierowców. Po weekendzie ceny paliw wzrosną średnio o 3 grosze. Za litr 95 jutro zapłacimy maksymalnie 6,57, 95 ósemki 7,40, a za diesla 7,61.
4: A u nas jedziemy z hitami na czasie bez tankowania, czyli za darmożkę. Another 54 Ultra, czyli Talk to You, z nie w tę godzinę, ale będzie też na przykład duo, które osobno chyba, a może w duecie? No, przekonacie się. Pojawi się podczas Top of the Top Sopot Festival, czyli Dawid Podsiadło, Dawid Piątkowski, wróć! I Margaret, Michał Sopkowski, witajcie.

0: Alex Poloni, Passenger na antenie Radia SK. Piękne okrzyki radości na koniec. Tutaj też pasażerowie i okrzyki radości, bo happy end. Nie wiem, czy słyszeliście już kilka dni temu tę dramatyczną historię. Znaczy w sensie, że ona miała miejsce kilka dni temu. Kiedy słyszeliście, tego nie wiem. U wybrzeży Meksyku uratowano rybaków, którzy po zatonięciu ich łodzi dryfowali przez 5 dni po Oceanie Spokojnym. A za szalupę ratunkową posłużyła im przenośna lodówka do przechowywania złowionych ryb. No i kto pomyślałby, że życie może uratować schowanie się przed zimnem do lodówki. Najważniejsze, że happy end. Przejęzyczyłem się z Nie, to nie zabrzmi dobrze, że przejęzyczyłem się z Dawidem Podsiadło. Przejęzyczyłem się w temacie grania numeru od Dawida, więc nadrabiam. Na błysk numer jeden z gorącej 20 Radia SK już za chwilę, a później inny Dawid. Dawid Guetta i Sia, Beautiful People.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. A potem będą ci mówić Bisu.
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wino i Grono. Numer jeden wśród restauracji w Zielonej Górze na TripAdvisor. Regionalne smaki, doskonałe wino i wieczór, który naprawdę warto przeżyć. Zarezerwuj stolik na winoigrono.pl. Park 79. Smak Zielonej Góry.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
12: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. O jednym mówią gładkość, o drugim blask. Poznaj dwa zabiegi dla twojej skóry od Yasumi. Gen C, czyli tabletkowa mikrodermabrazja dobierana dla twojej cery z efektem anti-age. Oksybrazja, bezdotykowe odświeżenie najwrażliwszej skóry. Zaprasza gabinet w Zielonej Górze. Ulica Braniborska 15B. Więcej na yasumi.pl.
14: I po reklamie.
15: SK.

0: Radosne plumkanie, bardzo przyjemne. One Tea Cool Tea, The Magic Key, jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie. Za chwilę gram wam kolejne bardzo dobre numery. Będzie coś od Bledki, będzie Alvaro Soler, to ja, a oni, czyli Kasia Mięsierska i Hanczak, którzy już w Sopocie. Halo, halo.
1: A my właśnie podsłuchujemy i wy też trochę podsłuchacie, uwaga.
0: Aha.
1: Mam nadzieję, że było słychać, tak. Bo trwa właśnie próba Margaret i Dawida Kwiatkowskiego przed pierwszym dniem Sopot Top of the Top Festiwalu. Sopot jest w ogóle fajnym miejscem na to, żeby spędzić w nim ostatni tydzień wakacji i na to też postawiliśmy, więc od 14 zabieramy was razem z Hanem właśnie do Sopotu, gdzie przez 3 dni będziemy nadawać. Kto w Sopocie, niech wpada do naszej strefy na Placu Zdrojowym, albo kto na festiwal, to widzimy się oczywiście w Operze Leśnej. Jak słyszycie, będzie się tutaj działo.
0: Tak, dosłownie kilkanaście minut temu. A więc jednak w duecie Kwiatkowski i Margaret, ale będzie pięknie. Bledka, obiecałem, będzie za chwilę.
2: Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka. A bez te uważamy, że...

0: do szkoły.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe.

0: Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
1: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
2: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
4: Hot Shots zaprasza do nowo otwartego Bistro Stara Winiarnia. To kolejny rozdział miejsca, które od lat tworzy przestrzeń spotkań. Z szacunkiem do historii Starej Winiarni stworzyliśmy wyjątkowe bistro, gdzie doskonała kuchnia, selekcjonowane wina i niepowtarzalna atmosfera spotykają się przy jednym stole. Odwiedź nas przy ulicy Moniuszki 16 w Zielonej Górze i obserwuj Bistro Stara Winiarnia w mediach społecznościowych. Hot Shots. Miejsce Twoich spotkań.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

Dokładnie na 6 minut przed godziną 14 w SCH i RMB. Michał daje znać, że panowie układają granit na schodach przyszkolnej i słuchają Eski z samochodu na full na całym osiedlu. Cię słychać i bardzo, bardzo dobrze. Pozdrowienia serdeczne. I panowie, równo tam układajcie, równo, bo inaczej wyjdzie... Krzywo wyjdzie, a po co to komu? Kasia Mysielska i Hanczak razem z wami po 14 w prosty z Sopotu i Sanach będzie muzycznie, a my, taką mam nadzieję, słyszymy się jutro po 10. Michu Sapkowski, cześć!

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: UKS AS! UKS AS!
3: Jaki UKS AS? Co to jest?
2: Oj, tato, UKS AS, czyli Uczniowski Klub Sportowy AS. Tam będę chodziła na akrobatykę, pamiętasz?
3: A, te zajęcia pozalekcyjne. Akrobatyka, tańce, gimnastyka.
2: Ale ja miałam chodzić tylko na akrobatykę.
3: Naprawdę? Ale tam i tak jest to wszystko.
2: Oj, tato!
3: Zapisy na zajęcia pozalekcyjne już ruszyły. Szczegóły i zapisy na stronie uksas.pl.
2: UKS AS! UKS AS!
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Wujku, widziałam zebrę!
8: No to chyba normalne na drodze.
7: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
8: Co to za zoo?
7: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
8: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
7: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
9: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
10: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
11: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
12: Infopan z Głogów.
13: Chcesz dobrze zarabiać jako specjalista IT? Cyfrowy świat to Twoja pasja i codzienność?
12: Studiuj w Głogowie. Absolutny top. Informatyka. Wybierz swoją specjalność.
13: Cyberbezpieczeństwo.
12: Lub przemysł 5.0.
14: Więcej info na stronie pans.glogow.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
17: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
16: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
20: Dzisiaj ciepło w okolicach 20 stopni, w nocy 12, jutro do 22, natomiast w środę do

0: Plusy 23, a czwartek nawet 25 stopni. Teraz duży ruch na przykład na Dworcowej oraz na ulicy Wrocławskiej.
1: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek z But. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbut.pl.
2: To jest wasz przewodnik po wakacyjnych imprezach. Łukasz Zduńczyk, witajcie, zaczynamy SK Summer City. No i ten przewodnik mówi jasno, Opera Leśna w Sopocie będzie dzisiaj wieczorem najgłośniejszym miejscem w Polsce. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. Zagra m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret, Kaśka Suchacka czy Zalia. Jeśli nie możecie tam być, polecam słuchać specjalnego wydania Wrzuć na Luz i obserwować SK na Instagramie. A w najbliższy weekend polecam być na przykład w Starachowicach, bo to kolejny przystanek na trasie SK Music Tour. Eskowa trasa koncertowa to darmowe koncerty gwiazd. I w sobotę zagra Young Iggy Fukaj, a w niedzielę Bryska Tilaf i Król Latino z Kolim. A po wakacjach warto być w Białymstoku. Przed nami kolejna odsłona dla ciebie festiwalu. Zagra Mata, Grubson, Kizo, PZ, Bledka, Miu, Zalia i wielu innych. To 4 i 5 września.
1: SK Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
3: Zbliża się 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Trwa posiedzenie aresztowe Huberta B. Decyzję sąd ma podjąć jeszcze dziś. Kierowca w weekend potrącił na ulicy Solnej w Krakowie 3-osobową rodzinę. Dziś usłyszał zarzuty. Przekonywał, że stracił panowanie nad autem ze względu na nierówną nawierzchnię drogi. Grozi mu do 8 lat więzienia. O szczegółach sprawy piszemy na sk.pl. To był błąd ludzki. Służby wojewody wyjaśniają wczorajsze testy systemów alarmowych na Zamojszczyźnie. Mieszkańcy Zamościa i czterech sąsiednich powiatów usłyszeli przez przypadek ciche testy, które są rutynowo przeprowadzane na terenie województwa. Dosłownie godziny dzielą nas od rozpoczęcia największej muzycznej imprezy tego lata, czyli Top of the Top Sopot Festival. Najważniejszym punktem programu jest rywalizacja o prestiżową statuetkę bursztynowego słowika. W grze artyści dobrze znani wam ze Ski, a na miejscu jest też dobrze znany wam z anteny Mati Fuczyło. Powiedz, co teraz dzieje się w Sopocie?
4: W Operze Leśnej trwają teraz próby, ale poza Operą Leśną czeka na was strefa Radia SK i to już teraz. Tam można zaglądać, aby zgarnąć gadżety. Można też spróbować swoich sił w naszych konkursach, no i zbić piątkę z prezenterami Radia SK.
3: Nasi prezenterzy, Kasia i Hany, już za chwilę rozpoczną Wrzuć na Luz prosto z Sopotu.
5: Wrzuć na luz.
6: Ostatni tydzień wakacji spędza się najlepiej nad polskim morzem, dlatego tutaj właśnie jesteśmy, żeby trochę wam tego wakacyjnego klimatu oddać prosto z Sopotu.
7: Zwłaszcza, że właśnie teraz w Sopocie jest mnóstwo słońca, jest naprawdę bardzo ciepło, a do tego jest mnóstwo muzyki, bo ja na przykład jestem teraz na koncercie Kuby i Kuby na balkonie, ale o tym później.
6: A ja mam tutaj piękne próby w Operze Leśnej i wszystko wam to pokażemy. Kasia Węsierska
7: i Michał Hanczak, wrzucamy na luz.